0: Chciałem tylko wiedzieć, że...
1: Chciałem tylko.
0: These may have offered street. Connected Alpha Delta 25448.